Kurskja radio na wojnie Budapest 1, wiskiela slovenskie sprawy. Pożońskie radio dnia 23. decembra wieczór w ramci slovenskiej relacji o 19 godzinie zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.